Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: Pogoda w tym tygodniu naprawdę nas rozpieszcza, bo przed nami kolejny słoneczny i jak na październik bardzo ciepły dzień w Suwałkach. O poranku na termometrach raptem 10 stopni i do tego trochę chmur, ale ten dzień jeszcze się rozkręci, a temperatura dobije do 18.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
3: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22 000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
5: SK Suwałki News.
6: Julia Łata. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-latka z województwa podlaskiego. Chłopak zadzwonił na policję i poinformował, że podłożył bombę w jednym z samolotów na terenie lotniska Chopina. Za swoje zachowanie nastolatek odpowie przed sądem rodzinnym. Suwałki rozpoznają potrzeby mieszkańców związane z bonem senioralnym na 2027 rok. To wsparcie usług opiekuńczych w domu o wartości do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Deklaracje można składać do 10 listopada.
7: Wiktor. No i hej, no i cześć, no i środa. Dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze, co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie, co widziałem.
8: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
7: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem. Zaraz będzie.
8: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na laskowego messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
9: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone, czerwone, zielone, czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na ulicy na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Ja byłem, kiedyś byłem.
2: Ja bardzo, bardzo dawno temu. Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno jest, jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Patrz, już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny prasowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Stawiłam wodę na herbatę.
2: No,
1: to nie na herbatę, tylko na kawę. Przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pyta. No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która? Bo to jest oba z dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
3: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
3: Ja no dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie. No
4: to miło Maryli Rodowicz, co?
3: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
0: No i tak. No. To o tym też trąbią wszędzie, no.
3: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
3: Pizza.
1: Tak, no. Te kojarzę, no, ale księżula nie.
3: A wiecie, ile to ma kalorii?
4: 1700!
0: Nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście,
1: jakie
0: dobra.
1: Są.
0: Jest pizza księżula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
4: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
4: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: No tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z wrzątkiem, wrzucacie torebkę z herbatą, to jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
3: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko, komplet.

0: 25 minut po godzinie 6, tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: Mhm. No właśnie, i wniosek będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski, naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja, można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Mi.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: To październik czy środek lipca. O poranku w Suwałkach faktycznie dosyć chłodno, 10 stopni na termometrach i trochę pochmurno, ale ten dzień jeszcze się rozkręci, słońce wyjrzy do nas za chmur, a termometry dobiją do 18 stopni.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podarowało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
12: SK Sport News.
11: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
15: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
16: No nie widziałam, ale ekstra.
15: Ale po co mu kop? Przecież on z kasą wszystko się zgadza, no.
17: To jest taka tradycja. 1000 złotych w kopercie to najlepszy prezent.
16: Dzień dobry wam mówimy oczywiście.
18: Proszę bardzo, Kamcia, mam dla ciebie też kopertę. Mhm. Ale zaraz, tam miało być 1000 złotych.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
3: Nie wiem,
2: zawsze jest
3: wiedzieć.
2: Ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam on wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: I kuweta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie,
3: Wiktor.
0: Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.

0: I o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: Eska budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, siema, siema, my dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się rozłączyły. To usłyszenia, to tak.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj się.
0: Nie, ona ładniejsza ma głos, kama.
3: No, kama to nie. Gdzie jest żona? Żona
5: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
5: Kasia.
3: Kasia. Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
5: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję.
1: Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
6: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko, spoko.

0: Siódma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes. Kama.
3: I Wiktor. Radio SK. Reklama. Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: No i kolejny słoneczny, dosyć ciepły jak na październik dzień w Suwałkach. Dzisiaj temperatura dobije do 18 stopni. O poranku dosyć chłodno i dosyć pochmurno, ale słońce jeszcze wyjrzy zza tych chmur. Do tego umiarkowany wiatr. Dobrej środy, kochani.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
4: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
3: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Suwałki News.
5: Julia Łata. Zrównoważony rozwój lasów państwowych, czyli nie tylko wycinka, ale też nowe nasadzenia.
6: Leśnictwo od samego zarania poprzez choćby urządzanie lasów stara się wykorzystywać tylko taką ilość zasobów, którą jesteśmy w stanie odnowić.
5: Mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Marek Masłowski. Ruszyły zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Augustowie. Kandydaci mogą składać dokumenty do 16 października. Trzeba wydrukować formularz, zebrać 10 podpisów poparcia i dostarczyć komplet do Urzędu Miejskiego.
7: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
9: To jeszcze tatka brakuje.
8: Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
10: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
8: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02.
9: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
11: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak, prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
0: No.
2: Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: O? To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BM-ką.
2: To nie jest różowa wielka BM-ka.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Jankes, Jankes. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko otrzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: Pierwsze. No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Ktoś podpowiedzi? Podpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
0: Stała plecy.
1: Halo.
0: Dzień halo. Dobry. Super. Dzień dobry, do ESK, lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
6: Gibraltar.
0: Dobrze.
4: Rada języka polskiego trzecie. Lubi to. Uwaga, trzecie, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Bądziornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, kto jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja dla homo sapiens.
1: A co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Dzień dobry.
4: A jaki dobry. Rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: A jest!
0: Dobra, lewo, siódmo, dopnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę, co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
0: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltarta.
1: To nie, ja mam do ciebie piąte. To mam do ciebie piąte, będzie łatwiej. Łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Suwałki pomału budzą się do życia, a na termometrach mamy teraz 10 stopni, chociaż troszkę niższa ta temperatura odczuwalna. W najcieplejszym momencie dnia będzie aż 18 kresek na plusie, całkiem nieźle jak na październik. Teraz dużo chmur, ale potem ma pojawić się słońce.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
0: Sport News.
5: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie ciach na pół przecięty.
9: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
8: Proszę Państwa, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę.
10: Ale też w środku.
11: Tutaj pokażę.
8: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem
1: Sznukiem. To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian, uczestnik, jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów.
3: Nikt
2: wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być.
4: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
5: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nosela. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo,
5: się może ci do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak,
5: dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuje w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No nie, będzie tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór.
5: Tak,
4: w ogóle, który ja
5: ale podczas,
4: w ogóle
5: podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Proszę pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej o, największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot-doga tym razem, dobrze.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: Jesień póki co jest dla nas łaskawa, chociaż poranki chłodne. Teraz na termometrach w Suwałkach 9 stopni, ale z godziny na godzinę będzie coraz cieplej. Dziś maksymalnie 18 kresek na plusie. Póki co dominacja chmur, ale później pojawi się też słońce.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
4: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
3: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
3: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Suwałki News.
2: Julia Łata. Nowoczesne koszary dla 1 augustowskiego batalionu saperów otwarto przy ulicy Turystycznej w Augustowie. Kompleks ma poprawić warunki służby i szkolenia żołnierzy oraz wzmocnić ich gotowość. W Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach zainaugurowano nowy rok akademicki. Uczelnia świętuje 20-lecie działalności, a w tym roku przyjęła blisko 700 nowych studentów. 23-latek ukradł w Augustowie 3 pary słuchawek wartych blisko 3000 zł. Rozpoznał go policjant po służbie. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 5 lat więzienia.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
9: Jak to najgorsze?
8: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny. Rzeczywiście? Tak zostałem wychowany.
9: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
8: No ze trzeci, czwarty rok.
9: Ile razy się kąpałeś w wannie?
8: Nie wierzę.
9: Kama, musimy porobić tę statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
8: No jak można kochać wannę?
10: Jezu, dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
9: Ja wanna. Ty prysznic.
8: Ja prysznic.
9: Kama?
8: No.
9: Kama wanna.
10: Ja wszystko naraz.
8: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
9: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer. 664?
10: 402.
9: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taką samą, taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 664, 40.
8: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: 5 minut po godzinie 8 Radio SK w środę, pół do piątku, 7 października.
1: Oni
0: super.
1: Śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: Chodźmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8:15.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
4: Okay. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Jędrysika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy, przyszły gabinet, odlot i fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowym
5: podczas
2: pokoju.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, myślałem, czy łóżko zabierzesz takie rozkładane. Nie. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: nie zabieram walizki, ja już nie...
2: Ty sobie przegrałaś
4: już? Przegrałam.
0: A, Kama kosmetyki bierze, okej.
2: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: A to ty jest... A to boję, ty. Się, boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo
3: facetem.
0: Ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
2: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: O kurczę. No,
2: tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
0: A, to mi na osiedlu.
1: Ściśle tajne.
2: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to a,
4: u ciebie widziałem, ale Egipt ciebie... pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM.

0: No, ja wiem.
1: Będzie tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
2: Gdzie to będzie?
1: Po pierwsze, wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka królów.
3: Zakończyła się królewska legenda. Aha, że można patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
1: Że na ścianach jest historia.
2: Można coś tam z nich wyczytać.
3: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No tak, no zobacz, no królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
2: Turcja? Też mi tu pachnie Turcja.
1: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
3: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
9: Już 11 stopni wskazują termometry w Suwałkach, ale dalej dużo chmury. Ale później ma pojawić się słońce, więc czekamy. A w tym najcieplejszym momencie dnia będzie 18 kresek na plusie, także przed nami naprawdę ładny dzień, a ta ładna pogoda utrzyma się do jutra.
8: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
10: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, Staniszej, 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada, a trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
11: Kama i Wiktor.
12: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
13: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
14: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
12: Koleżanko! Wybiło nam słuchacza.
15: Cześć, a prysznic w wannie może być? Czy nie?

0: To ja w tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby?
2: Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Come on na ochotniczkę, prosimy.
3: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
2: Smutny news, no.
3: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
1: Mają.
3: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
2: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn,
1: ale bo to się zgadza.
2: One mają wygórowane oczekiwania.
1: No. W jakim wieku?
2: 18-24.
1: To się zgadza, ja nie jestem.
3: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
4: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.

0: to dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Hurra! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, temat, nie, nie.
0: No uwaga, dobra. Mam, uważajcie, gotowi?
1: Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo, co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
1: I co? Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja
2: prysznic.
0: Wanna.
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.
1: Pan wygrał zawody.
0: Brawo dla pana! Okej! Okay.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się.
2: U nas na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK,
3: jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie i ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: Wydaje mi się, że póki co w październiku narzekać na pogodę nie możemy, bo jest całkiem nieźle. W Suwałkach na termometrach teraz 11 stopni, choć ta temperatura odczuwalna odrobinę niższa. W najcieplejszym momencie dnia będzie 18 kresek na plusie. Cały czas dominacja chmura, ale później ma też być słońce.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
4: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
3: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach jest ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1-6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
5: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
3: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
1: SK Suwałki News.
2: Julia Łata. W Suwałkach ruszają prace poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Przy ulicy Pułaskiego powstaje aktywne przejście, a w 10 innych miejscach zostanie zamontowane nowe oświetlenie LED. Inwestycja kosztuje ponad 414 tysięcy złotych. 46-latek z Sejn jechał hulajnogą elektryczną, mając blisko promil alkoholu. Policjanci zatrzymali go, gdy chwiejnie poruszał się po ulicy. Mężczyzna tłumaczył, że jedzie na stację po kolejny alkohol. Dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu.
6: Wstała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Kaskada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum imienia Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SK.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat back.

0: Adam Serlak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus, Persuades, Radio SK. 22 minuty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na SK.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Mam nadzieję, że środowy poranek upływa wam przyjemnie. Pogoda całkiem przyjemna jak na październik. Teraz w Suwałkach na termometrach już 12 stopni, a będzie jeszcze lepiej w tym najcieplejszym momencie dnia, 18 kresek na plusie. Tylko tych chmur cały czas dosyć sporo, ale potem to niebo ma się przejaśnić.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Minęła 10. Paulina Horbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redłutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
11: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
10: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
10: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
13: SK Suwałki News.
14: Julia Łata, niebezpieczna jazda na ulicy Pileckiego w Suwałkach. Kierowca Volkswagena przekroczył prędkość i podczas zmiany pasa doprowadził do kolizji. Dostał 3300 zł mandatu i 15 punktów karnych. Podlaska KAS poszukuje funkcjonariuszy do służby celno-skarbowej. Wolnych jest 10 etatów. Dokumenty można składać do 23 października. Wczoraj w Suwałkach zainaugurowano kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie aktywizuje seniorów i zachęca ich do udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Uroczystość uświetnił występ dzieci.
15: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskowe Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wesce.

0: Poza tobą nic i Litka na antenie radiańska. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to by byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę, syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki. Radio
2: SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kwiaty Znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

Codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: Są takie piosenki, które powinny grać do końca, to jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple. Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: numeru stał się hit. Tawlo, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
10: Coraz cieplej w Suwałkach, teraz na termometrach 14 stopnia, będzie jeszcze lepiej, dziś maksymalnie 18 kresek na plusie. Tego słońca też ma być więcej, a tą piękną pogodą będziemy się cieszyć jeszcze do jutra, dlatego że w piątek niestety będzie już dużo chłodniej i deszczowo.
9: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
12: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
11: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
13: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
11: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji. Dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
14: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt. Warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
11: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
15: SK Suwałki News.
10: Julia Łata, suwalska policja, zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój na nastolatkach. Napastnicy grozili gazem i pałką teleskopową, po czym ukradli telefon. Starszy trafił do aresztu, młodszy odpowie przed sądem rodzinnym. Brązowy medal Mistrzostw Polski dla suwalskiej drużyny Movement Arena Biegun Mocy. Zawodnicy zdobyli też wiele medali indywidualnych i ustanowili rekordy Polski, Europy oraz świata podczas zawodów we Wrocławiu. 106 osób rozpoczęło 33 sezon Suwalskiej Szkolnej Ligi Szachowej. Pierwszy turniej odbył się w Suwałki Plaza, kolejna runda już w sobotę.
16: 11 jest albo bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:02, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, hi, to Tobi Romeo w Radiu Łęcka, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni, natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: To promocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy nieznany. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatea, teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznany na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Co do pogody, no to tak naprawdę chyba stawiamy plus, no bo aura w Sowałkach przyjemna, prawie 15 na plusie, po południu będzie 17, trochę słońca do nas zawita, na podmuchy wiatru minimalne, nic nie pada, no i tak jeszcze będzie jutro, także delektujmy się w piątek, zmiana zimno i ma padać.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
4: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
5: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
3: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
6: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
3: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
0: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski. Utrudnienia w ruchu na ulicy Pułaskiego w Suwałkach. Od dziś w związku z budową aktywnego przejścia dla pieszych, kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie skrzyżowania z ulicą Szczęsnowicza. Tu zmieniona organizacja ruchu. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach zainaugurowała nowy rok akademicki. Uczelnia świętuje 20-lecie, a w tym roku przyjęła blisko 700 nowych studentów. Mieszkańcy Brodanowego muszą przygotować się na wymianę wodomierzy. Prace rozpoczynają się 16 października i mogą powodować krótkie przerwy w dostawie wody. A wymiana wodomierzy jest bezpłatna.
7: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia z Eską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12.01, a wy z tego zgrają.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. O, to jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. Okay. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdza, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym Messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: I po reklamie.

0: Nally i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.

0: to jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
0: Netto przedstawia.
5: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
10: Za oknem złota polska jesień, w Suwałkach jakieś 15 na plusie i te wartości jeszcze będą rosły do góry. Słońca trochę mamy, podmuchy wiatru minimalne, no też dobre ciśnienie, przyjemna aura również jutro, bo wartości pojadą prawie na dwie dychy, a w piątek już ma padać.
9: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
12: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
13: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
12: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
13: Tak, to jest uczeń tej placówki.
12: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
14: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
12: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
11: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec Kenzo Soai, laureatami Nagrody z Chemii.
15: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
11: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
16: SK Suwałki News.
10: Paweł Jakubowski. W Augustowie utworzono batalion saperów, jednostkę zlokalizowaną w strategicznym punkcie w kontekście obronności kraju. Powstały dwa budynki koszarowe i 4 hale. Będzie tu stacjonować ponad 500 żołnierzy. W Suwałkach na 10 ulicach zostanie zamontowane nowe oświetlenie LED. Inwestycja ma kosztować ponad 400 tysięcy złotych. Ponad 3000 złotych mandatu otrzymał kierowca Volkswagena, który zaszalał na ulicy Pileckiego. W Suwałkach kierowca przekroczył dozwoloną prędkość i wykonywał niebezpieczne manewry. No i podczas zmiany pasa doprowadził do kolizji. Na jego konto trafiło też 15 punktów karnych.
17: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gibbs, Igo, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado, jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie radiowej. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego. Nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa radiowa. Oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października. Z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu. Wiktoria z chłopakiem również. To wieści z dzisiejszego poranka. I tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane: czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Serio, to jest październik? Słoneczko jak we wrześniu. Na termometrach 16 stopni, do tego umiarkowany wiatr, no i ciśnienie w suwałkach, też całkiem znośne, 1018 hektopaskali. To co, po pracy chyba wybierzecie się na jakiś spacer.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
15: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
16: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
15: Tak, to jest uczeń tej placówki.
14: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
17: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
14: Mówił poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
18: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
14: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
19: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
14: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
20: SK Suwałki.
21: Jeździł po płatnych drogach, nie uiściwszy opłaty w systemie ETOL. Funkcjonariusze podlaskiej służby celno-skarbowej zatrzymali ciężarówkę litewskiej firmy.
22: Przewoźnik wpłacił 48 tysięcy złotych na poczet przyszłej kary administracyjnej. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
21: Mówi młodszy rewident Marcin Tracikowski z podlaskiej KAS. Butelki kaucyjne na pomoc zwierzętom osadzeni z zakładu karnego w Czerwonym Borze zdecydowali się przekazywać swoje butelki organizacjom na rzecz zwierząt. Zakład generuje kilkanaście tysięcy butelek miesięcznie, co przekłada się na realne wsparcie.
23: To w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę, w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Festiwal Wędlin trwa w Biebronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Mena Morena, Antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. Już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus, tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia Eska. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westę, za moment.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Arno!

0: Alone'er i Back to Yours w Radiu SK tuż godziną 15. Czy w dobrych tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sonita i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz na

0: za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
5: Na suwalskich drogach o tej porze jeszcze umiarkowany ruch, jeszcze nie zaczęły się popołudniowe korki, ale spójrzcie na tę pogodę. Piękne słoneczko, 16 stopni na termometrach i do tego umiarkowany wiatr. To co, może dzisiaj spacerem do domu?
4: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
7: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
8: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
7: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
6: A mieszkańcy są w szoku.
9: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
10: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
6: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
11: SK Suwałki News.
12: Julia Łata. W Suwałkach ruszają prace poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Przy ulicy Pułaskiego powstaje aktywne przejście, a w 10 innych miejscach zostanie zamontowane nowe oświetlenie LED. Inwestycja kosztuje ponad 414 tysięcy złotych. 46-latek z Sejn jechał hulajnogą elektryczną, mając blisko promil alkoholu. Policjanci zatrzymali go, gdy chwiejnie poruszał się po ulicy. Mężczyzna tłumaczył, że jedzie na stację po kolejny alkohol. Dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu.
11: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
13: Witajcie kochani, 2 minuty po 15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Co nie, Cinek?
14: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
13: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia ZK, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co niecinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Korościel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Korościel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was oddzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzeć, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie... Ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt na Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
1: Pa. Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba. Tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16. A teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj. Chcę ci przypomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie. Tak?
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę, a ja lubię te piosenki, które znam. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo.

0: Swear Just Like a Pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka, tego co czym w szybę stuka.
1: Nie, nie sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Party i Tough Low w Radio SK.
1: Mhm. Albo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak to napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, to Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie, nie tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę nie
1: okay, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Opony.

0: Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: Tłoczno na Pułaskiego, Reja, Wojska Polskiego i Kościuszki w Suwałkach, no i na innych głównych arteriach naszego miasta podobnie. A na termometrach teraz 16 stopni, temperatura powoli spada, no i słonko też już powoli będzie się chować za chmurami.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
5: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
4: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
6: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
4: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
7: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
4: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
8: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
4: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
9: SK Suwałki News.
10: Julia Łata. Niebezpieczna jazda na ulicy Pileckiego w Suwałkach. Kierowca Volkswagena przekroczył prędkość i podczas zmiany pasa doprowadził do kolizji. Dostał 3300 zł mandatu i 15 punktów karnych. Podlaska KAS poszukuje funkcjonariuszy do służby celno-skarbowej. Wolnych jest 10 etatów. Dokumenty można składać do 23 października. Wczoraj w Suwałkach zainaugurowano kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie aktywizuje seniorów i zachęca ich do udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Uroczystość uświetnił występ dzieci.
11: Santa i Korościel,
12: czyli SK w Radiu SK.
13: Radio SK. 2,5 minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
14: i Marcin Sońta.
13: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują tę pizzę, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan Boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Liwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich trochę, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów pół piłkarza, dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, no ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Let's
5: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Reklama.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego, czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami Marcin. Witamy cię, Marcin.
2: Witam serdecznie.
0: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
2: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
0: A po co?
2: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha, twój teść jest countryside era, tak? Jego, czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
2: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka, sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
3: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
2: Nie ma.
3: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl, co ty na to?
2: Jestem za.
3: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. Jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
2: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, okay, to miłych
3: twoja
0: zakupów
3: sprawa.
0: Ci życzymy. Baw się dobrze.
2: Dzięki wielkie.
3: Pa. Wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Nowy rok akademicki na wypasie?
18: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
19: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: A cappuccino też za piątkę?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen Witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
24: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
27: I po reklamie.

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej. Tup, tup, tup, tup, tup w dół.
2: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
17: Zaraz będzie ciemno. No, może nie tak zaraz, bo gdzieś tak za godzinę, a tymczasem coraz chłodniej w Suwałkach. Na termometrach już tylko 16 stopni. Temperatura będzie powoli spadać, deszcz raczej nie spadnie, no i do tego bardzo słaby wiatr.
16: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
19: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
18: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
20: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
18: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za dwa tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastianem.
21: Gdyby była możliwość 20 lat, musiałbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, musiałbym o 30 lat.
18: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
0: SK Suwałki News.
1: Julia Łata, suwalska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój na nastolatkach. Napastnicy grozili gazem i pałką teleskopową, po czym ukradli telefon. Starszy trafił do aresztu, młodszy odpowie przed sądem rodzinnym. Brązowy medal Mistrzostw Polski dla suwalskiej drużyny Movement Arena Biegun Mocy. Zawodnicy zdobyli też wiele medali indywidualnych i ustanowili rekordy Polski, Europy oraz świata podczas zawodów we Wrocławiu. 106 osób rozpoczęło 33. sezon Suwalskiej Szkolnej Ligi Szachowej. Pierwszy turniej odbył się w Suwałki Plaza, kolejna runda już w sobotę.
22: Sońca i Korośce.
23: Czyli SK.
22: SK.
24: To jest Radio SK, kochani, 2:17. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
25: Co ciekawe, miał własną torbę.
24: Właśnie, i w tej...
25: I gramy dalej, panie i panowie, 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julie Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie dobrała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: On jest biznesmenem.
1: No. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy!
1: No, jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. To akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Pani to bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś. Co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: To fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no pewnie się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i, no i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Po tej porze przez Suwałki przejeżdżamy już bez większych problemów, no i robi się coraz zimniej w naszym mieście, raptem 15 stopni na termometrach. Do tego umiarkowany wiatr i ciśnienie też spada. Jutro będzie już bardzo niskie, więc przygotujcie sobie rano jakąś ekstra mocną kawkę.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
12: Opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
11: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
13: SK Sport News.
11: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowicz. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elisa Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
13: SK Suwałki News.
14: Paweł Jakubowski. Utrudnienia w ruchu na ulicy Pułaskiego w Suwałkach. Od dziś w związku z budową aktywnego przejścia dla pieszych, kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie skrzyżowania z ulicą Szczęsnowicza. Tu zmieniona organizacja ruchu. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach Zajną górowała nowy rok akademicki. Uczelnia świętuje 20-lecie, a w tym roku przyjęła blisko 700 nowych studentów. Mieszkańcy Brodanowego muszą przygotować się na wymianę wodomierzy. Prace rozpoczynają się 16 października i mogą powodować krótkie przerwy w dostawie wody. A wymiana wodomierzy jest bezpłatna.
15: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomogę, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrz Unio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Sober, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie co u was od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny, wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly i Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce? Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa. SK.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Suwałki. Na czasie.
9: Co na afiszu w Suwałkach? A choćby Niewinni czarodzieje z 60 roku. Film Andrzeja Wajdy z muzyką Krzysztofa Komedy obejrzycie w Cinema Limier w ramach wydarzenia Po pierwsze Wajda. Po projekcji koncert Kosmy Króla w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. To już jutro. Film zacznie się o 13.30, a koncert o 19.00. W sali Andrzeja Wajdy zostanie wystawiony ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego jutro o 19.00, a w Cinema Limier lalka z Dorocińskim i W sercu dziczy z Bradem Pittem.
10: Muzyką się żyje.
11: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
12: Impreska.
11: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 2 minuty po godzinie 19 i w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Kanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na sk.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie Miller.

0: Cicho Sza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunik i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Escalibur Remix. Escalibur Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Escalibur Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Suwałki. Na czasie.
5: Jeśli śpiew to wasz żywioł, to w piątek wpadajcie na karaoke do piwiarni. Łapcie za mikrofon i pokażcie, na co was stać. A jak wolicie potańczyć, to parkiet jest wasz. Za sterami rock DJ Big, więc polecą hity, które rozgrzeją was do czerwoności. Piątek, start o 21:00. No i słuchajcie tego, szybkie randki w luksie. Jak to działa? Wpadajcie w sobotę i przekonajcie się sami. Dowiecie się, kto jest singlem i dostaniecie pretekst, żeby do nich zagadać. Sobota, Lux Night Club, start o 21:00.
6: Muzyką się żyje.
7: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115, to jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a, raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
0: Imprezka.
7: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20:00 to jest imprezka w SC Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi, ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Promocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze, no,
2: jeszcze
0: no,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie. No dobra, no, Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Robaczko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Obok. Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę, za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle wierzę stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy, ale dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostaje się eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
4: weź już ten płyn lepiej zostać.

Gitary mają się całkiem nieźle cały czas. Temple City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnie.

0: Ostatnia reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
3: Przed nami ogólnopolskie spotkania z monodramem o Złotą Podkowę Pegaza. To konkurs dla amatorów i aktorów zawodowych w każdym wieku. W programie także teatralne warsztaty. Festiwal zacznie się jutro i potrwa do soboty. Harmonogram na Facebooku Suwalskiego Ośrodka Kultury. Co jeszcze? Julia Fidelus zaprezentuje monodram 20 Den. To poruszająca opowieść o relacji matki i córki. Skomplikowanej, pełnej czułości, miłości, ale i gniewu oraz zależności. To w piątek w sali kameralnej SOK o 18.00.

0: Rubrika Suvauki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor biura wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
2: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, jak widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie. Gratuluję podlaskiemu zarządowi dróg wojewódzkich za tak sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. Gratuluję również zarządowi województwa, że przychylili się i ta inwestycja właśnie powstała, aby mieszkańcy Augustowa, ale również turyści, których mamy tu tak wielu, mogli na co dzień korzystać z tej inwestycji.
3: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bogdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, spowodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
4: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 milionów 280 tysięcy złotych, 4 miliony 320 tysięcy to dofinansowanie Krajowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa. A oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
5: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk. Kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Greenvelo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Elbiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez to miejsce, akurat w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez ciągu kilku minut, zajęcia jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad Kanałem Augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu, stąd moja prośba kierowana do... Gdzieś, o, tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające wzdłuż Greenvelo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze. Mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia bezpieczną obserwację poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Greenvelo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów-Lipsk był poprawiony.
6: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna im, która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
7: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z Kanałem Augustowskim. Jak widać rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa, miasto również bardzo zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad Kanałem Augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
8: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów. Inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych. 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego. Również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, szanowni państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
9: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować i między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym i ogranicza nam pewien zakres inwestycji. Niemniej jednak na pewno podejmiemy działania i przeanalizujemy tą sytuację pod względem organizacji ruchu, tak żeby wyeliminować te zagrożenie skręcających pojazdów, znaczy wyprzedzających pojazdów rowerzystów i ewentualnie skręcanie w lewo. Także na pewno nie pójdzie to na półkę, także zgodnie z wnioskiem marszałka postaramy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mamy 275 metrów jakby drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim w długości ponad 30 metrów, niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca. Wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko, przejazd przez kanał augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenia 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tę czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się

zalejemy metodą przelewową, ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka, Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii i mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak, już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się te drzewka kawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym. Także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, nie wiem, Kuba. Też jest producentem kawy, to nie każdy wie, że kawę produkuje się, uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki, tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne, i co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa, powiedzmy, moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu. Czyli po zmyleniu mamy w dalszym ciągu kawę, dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. Ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy, powiedzmy kilka filiżanek dziennie, to sięgamy po arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku, nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś... co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także picie kawy jest też przyjemnością. Zdrowy człowiek może wypić około 3 czy 5 filiżanek kawy dziennie. Ona nie szkodzi. Są też kawy, które mogą pić ludzie z nadciśnieniem. To są kawy bezkofeinowe, czyli kawy pozbawione tej kofeiny. Także też jest alternatywa dla osób, które nie tolerują kofeiny. Jakość kawy, tak, jest ważna, ale też poznajemy smaki kawy, jakie mogą być kawy. Także nabieramy doświadczenie w momencie, gdy pijemy tą kawę właśnie, gdy próbujemy arabiki z różnych stron świata, gdy próbujemy sobie kawę z Kostaryki, która ma aromat bardziej orzecha, bardziej korzenna. Kawy afrykańskie są już takie wytrawniejsze, tak? No, klienci boją się takiego słowa kawa kwaśna. To nie jest kwaśna kawa. Kawa ma pewną wytrawność. Na przykład kawy afrykańskie są kawami takimi wytrawnymi, gdzie wyczuwamy nuty mandarynki, czy takie bardziej owocowe nuty, a kawy z kolei takie indyjskie, czy właśnie z Jawy, z Sumatry, są to kawy, które mają większą już goryczkę w sobie, takie są o niższej kwasowości. Także to wśród arabik każdy znajdzie coś dla siebie, co lubi, ale to trzeba próbować. Trzeba próbować różnych kaw, żeby znaleźć dopiero co lubimy, bo gdy poznajemy różne smaki, zaczynamy dopiero odkrywać, co może nam smakować. Jak próbujemy kawy, to bardzo często sięgamy nasze początki, to sięgamy po kawy smakowe, żeby kawa smakowała czymś jeszcze dodatkowo. A w momencie, gdy zaczynamy próbować już różnych kaw i różnych właśnie tradycyjnych kaw, różnych arabik, wtedy nam się ten gust wyrabia. Wtedy wiemy, co może nam smakować.

0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówią prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
2: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy po eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.
3: Bardzo cieszę się, że województwo podlaskie mogło dołączyć do grona partnerów naszego wspaniałego sportowca. Myślę, że wszyscy śledziliśmy, czy to w telewizji, czy to poprzez stronę facebookową zmagania pana Jarosława. Pan prezydent wymieniał te wszystkie te liczby tych rajdów. Myślę, że wszyscy się pamiętamy ten pewnie chyba najbardziej znany występ Jarka Kazberuka razem z Martyną Wojciechowską, kiedy codzienne relacje pokazywały o tym życiu rajdowym. Dzisiaj te relacje możemy albo oglądać na Facebooku, albo w internecie, albo w telewizji, albo chociażby w książce Marzyciel, której również autorem jest nasz bohater. My jako województwo podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji, właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Ride Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś w zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie, mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Rosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Rajd Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przed nami.
4: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. Jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem Państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Czyli myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. Startujemy często w ladym świcie. Jedziemy te 700-900 kilometrów. I na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć. A ja cały czas myślałem, jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem że mam tu kibiców, że mam tutaj Białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki. Reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki. I myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki nasz, jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze, bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze, oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Ja bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę Państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10 raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie, panie prezydencie.
5: A może jakieś taką sytuację?
4: Ekstremalną. I panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17.30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem. Jeszcze jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę Państwa, w tym roku była taka sytuacja, że zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką. Były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydechować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz to dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, takie, jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie, no, oczywiście zdrowaśka i to się mówi tak, no. Mogło być gorzej, jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była, za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy rajd. No ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zderzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz i w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem. Więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo wiadomo, że już w takiej Arabii Saudyjskiej wszystko jest ogarnięte. No takich przygód jest bardzo dużo, panie prezydencie. To są takie przygody, które tak, można by było tutaj rozpalić ognisko, siedzieć i opowiadać. Nie, ale mówię, że takie ognisko, w sensie, no w cudzysłowie, wirtualne, usiąść i rozmawiać o takich rzeczach do białego rana. Ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki, to jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Przed tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto i po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I po obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. Ojczyznę, dobrze. Właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływam w mocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami i zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku, pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana, więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
3: Ja akurat śledziłem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystok. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie. Właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacperuk, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
2: Z jednej strony doświadczony ale ciągle młody Jarosław Kasberuk, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski, mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, no, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy no, z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. To nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
3: Uzupełnię wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie rektorze, mając taką osobę jak Jarosław Kasberuk, no, uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kasberuk, no to też to jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kasberuka, i Igora, i też ten rajd, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk-Malow, i te wszystkie ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
4: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa, i powiem prawdę, że to wsparcie przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami. Jest jeszcze Cerber. Politechnika sobie z tym radzi. To jest jeden z najfajniejszych też, jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej. I też chłopakom pomagam. Zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć. Czasem tory im załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak? Dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek razie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Pojechaliśmy do mety, mamy medal i reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu. Przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma, dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany, kombinezon jest, kask jest, dobry, też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No jest zakurzony, poklejany, różne ma tam swoje, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
1: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
6: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu, jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny, ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną, to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych i na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie. A wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej dlatego, że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk jest, może być albo paraliżujący, albo motywujący. I w moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja, i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 razy więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy, dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa. Natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twardej wiedzy technicznej, naukowej, medycznej, po to, żebyśmy kształtowali naszą przyszłość. Nasze rozwiązania, czy z zakresu medycyny, tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, nowe możliwości diagnostyczne, precyzyjna medycyna, one nie biorą się znikąd. One biorą się dzięki pracy setek i tysięcy osób, którzy doskonale wiedzą, jak działa nasza biologia, chemia, fizyka, po to, żeby móc diagnozować nowe choroby w nowy, bardziej nowoczesny sposób. Ja jestem, dla mnie to jest ogromna część mojego życia, być częścią tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. I po raz drugi w naszej historii mieliśmy kogoś przez 20 dni wykonującego badania, pracującego w przestrzeni kosmicznej, pracującego w zespole międzynarodowym, widocznego, tak naprawdę badania, które były widoczne na całej planecie. To nasza pozycja nie tylko technologiczna, ale to też percepcja Polski za granicą jako kraju rozwiniętego, kraju, który może wykonać misję kosmiczną, kraju, który ma szansę tak naprawdę kształtować przyszłość technologiczną. Mam nadzieję, że tą szansę wykorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że również z takiego czysto ludzkiego odczucia każdy mógł chociaż na chwilę poczuć tej dumy narodowej, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać misję kosmiczną. Z mojej perspektywy ten pierwszy widok na Ziemię był niesamowitym odczuciem z ogromną ilością emocji, z wzruszeniem, ze spojrzeniem z powrotem na planetę, która z jednej strony z perspektywy kosmicznej nie widać granic, nie widać krajów, widać kontynenty, widać linię brzegową europejską, natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla Państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
1: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianorzeń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem.
7: Ile macie tutaj psów?
8: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
7: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
8: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, a u nas 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to jest sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
7: A jak można zaadoptować takiego psa?
8: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
7: A suwalczanie, jakie psy najchętniej wybierają?
8: Różne, od szczeniaka do staruszka. Czasami nie tylko suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, bo z tamtej strony, więc zapytałem, czy nie było w pobliżu, bliżej schronisk. Tak, odpowiedziała, że były, tylko mąż z tych stron, mąż odszedł i chciała mieć jakąś pamiątkę. I przyjechała, pociągiem przyjechała kobietka, wzięła, zaadoptowała od nas, co po miesiącu przysłała list, zdjęcia z tą suczką, bo suczka akurat zaadoptowała, starsza suczka była. 12, 15 lat. I już do tej pory pewnie i suczki nie ma, i opiekunki, bo to było gdzieś około 20 lat temu.
7: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
8: Od 1997 roku.
7: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
8: O, nie liczymy, ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, ponad 30, a teraz tak do 10 się obawia. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgną. To trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
7: A w jakim stanie trafiają do was psy?
8: Różny stan. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęstszy kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
7: Dlaczego warto mieć psa?
8: To nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem, od dziecka bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No, to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
7: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
8: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel muszą się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszy zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami to u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski to już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął, się zaopiekował.
7: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa?
8: Przyjść do nas, są dni, wolontariat działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś z tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu. Bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu skorzystać z tego luzu.
1: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
9: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się od Polski, II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen. Prowadzono na całym globie, na różnych kontynentach, ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu, rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za, nie przyszli do nas z pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecko-Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii. Szanowni państwo, nasza armia w 1939 roku była dość armią liczną, bo po mobilizacji mieliśmy około 1 miliona żołnierzy, a Polska liczyła 35 tysięcy obywateli, 35 milionów obywateli. Dzisiaj mamy stan ludności 37 milionów, a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten milion to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona, ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiemy, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. Zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy. Rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej zostało wziętych 400 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy do niewoli sowieckiej. Wyobraźmy, jaka to armia, ile osób. Dzisiaj tak naprawdę nie mówi się publicznie o tym, że przegraliśmy kampanię wrześniową. Niby były zapewnienia, że jesteśmy mocni, silni. Niestety, jak przyszło stanąć do walki, szybciutko Polska musiała, zaatakowana oczywiście z dwóch stron, poddać się. Ale duch narodu polskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie. Ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską katedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 18 tysięcy, 17-18 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki w liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na rogatkę już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów, żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj Wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem, z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem. I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomniki naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
10: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczęcia najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata i innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, już tą powojenną, po 1945 roku, żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich trudności, bo przecież nie można było walczyć na dwóch frontach, jakoś stawiali opór także 17 września, czy po 17 września agresorowi sowieckiemu.
1: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
0: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
11: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які новини ти приготував для нас сьогодні?
12: Вітаю, Марто. Про знищені росіянами склади фундації Олени Зеленської розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Внаслідок російської атаки на Київ повністю був знищений склад фундації Олени Зеленської. Він вигорів вщент. Ніхто з людей не постраждав. Про це фундація інформує на своїй Фейсбук-сторінці. На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку закуповували та отримували від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб. Йдеться у повідомленні. Згоріли генератори, побутова техніка, медичне обладнання, а також ноутбуки і планшети для дітей та лікарень у різних регіонах.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
2: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
1: Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.

0: promocję.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: SK Suwałki.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.